cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Čas storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

mieszczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Jak tam dzisiaj?
1: Cześć, Igor. No właśnie, pogoda zapowiada się naprawdę ładnie, prawda? W Warszawie mamy już 20 stopni.
0: A w Krakowie nieco chłodniej, ale i tak 18 stopni, więc można powiedzieć, że wiosna w pełni.
1: I na pewno wielu z nas ma powody do świętowania. Z okazji imienin dziś życzymy wszystkiego najlepszego Ernestowi, Małgorzacie i Henrykowi.
0: Tak, zdecydowanie. Warto pamiętać, że imieniny to czas na świętowanie, a może nawet na małe przyjęcie.
1: Dokładnie, chyba wszyscy zgodzimy się, że to najlepszy powód, by upiec ciasto. Tylko lepiej nie zostawiać go na stole z dala od gości.
0: Czemu? Bo może zniknąć.
1: No właśnie. A na poważnie, co myślisz o porankach?
0: Ach, poranki. To czas, kiedy kawa jest najważniejsza.
1: Tak, kawa i dobre towarzystwo. A powiedz, co jeszcze mamy dla naszych słuchaczy?
0: Przypominam, że za chwilę o 9:00 będzie F-Kot, więc nie przegapcie.
1: Zaraz się zacznie, a więc niech nikt nie zmienia stacji.
0: Wracamy do muzyki. Zostańcie z Radiem Syntezy.
1: Do usłyszenia.

To był Sound Empire i Insane. Dzień już się rozkręca, więc niech będzie spokojnie, ale z dobrym oddechem. Za moment leniwe poranki i niech będzie.

To był Polifonia i Rozpędzam się. Poranek już się rozpędził, ale my zostajemy w dobrym tempie i bez pośpiechu. Za chwilę wrócimy z winylowymi ziomkami i pomarańczami.

Dziś imieniny obchodzą Ernesta, Małgorzaty i Henryka, więc ślemy im poranne życzenia wszystkiego najlepszego. Miło, że jesteście z nami w ten lipcowy poranek. Niech on się toczy spokojnie, ale z dobrym rytmem. Zostajemy przy muzyce i za chwilę wrócimy z kolejną antenową chwilą.

To był Deszczowe ulice i Credo. Taki poranek lubi się jeszcze chwilę ciągnąć, jak dobra kawa wypita bez pośpiechu. A zaraz potem daleka fala

To był Daleka Fala i Poranek. W Warszawie mamy dziś poranek ciepły i wilgotny, a w Krakowie spokojny, trochę łagodniejszy. Idealny na niespieszny start dnia. Zostawiamy Was z radiem Synteza. radio-synteza.pl i za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

to był Funky Boys i All My Love. Niech to będzie dobry moment na łyk wody, przeciągnięcie ramion i ten mały uśmiech, który robi różnicę na resztę dnia. Za chwilę Love Axis i Good Times.

To był Love Axis i Good Times. Tego dnia w historii zapisano między innymi odejście Fritza Grebnera, etnologa i antropologa. Więc mamy i chwilę do refleksji, i zwykły radiowy oddech. Zostajemy razem przy muzyce, a po niej wrócimy z kolejną porcją antenowego ciepła.

To był Zonder i Desiderata Hermana. Za 5 minut wracamy do Was ze Fkotem, więc zostańcie blisko, zaraz będzie ten nasz krótki, tematyczny moment dnia. A po nim jeszcze trochę muzyki i dalszy ciąg poniedziałkowego poranka.

to był standard i tryb samolotowy. Dziś imieniny obchodzą m.in. Ernesta, Małgorzaty i Henryka. Więc wszystkim solenizantom ślemy od nas ciepłe życzenia dobrego dnia. A my za chwilę znów spotkamy się na Efkocie. A po nim zostajemy przy Radiu Synteza i przy spokojnym poranku.

To był standard i tryb samolotowy. Poranek płynie dziś spokojnie i trochę miękko, tak, że można złapać oddech przed resztą dnia. Zostańcie z nami, bo o 9:00 wpadnie Efkot, a po nim wrócimy do muzyki

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Mamy poniedziałek, 13 lipca, a godzina to już 8:47. Wita Was Radio Synteza.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Wiem, że poniedziałki bywają trudne, ale mam nadzieję, że nasza audycja umili Wam poranek. A propos, czemu słońce nigdy nie idzie do szkoły?
1: Dlaczego?
2: Bo zawsze ma wakacje.
1: Dobry suchar. Może i słońce jest zawsze na urlopie, ale zbliżają się imieniny Ernesta, Małgorzaty i Henryka, którzy na pewno dostaną od nas dużo pozytywnej energii.
2: Tak, Lifu na urlopie, a my ewakuujemy się od szarej rzeczywistości. Myślałeś, Igor, że w lipcu jest już czas na letnie przygody?
1: Jasne. Lato to idealny moment na długie spacery i nowe odkrycia. Na przykład pamiętasz o królu Szwecji Eryku XIV Vasa, który poślubił Katarzynę Monsdotter w roku 567?
2: Zaraz. Czyli to on miał na kursie, jak dobrze wybrać żonę?
1: Dokładnie. A jak w Warszawie? Jakie mamy dziś warunki?
2: Warszawa ma 16,8 stopnia. A co powiesz o Krakowie?
1: W Krakowie jest nieco cieplej, bo 17,4. A Gdańsk, jak zawsze, stara się być nad oceanem.
2: Tak, w Gdańsku jest 15,5, ale przynajmniej nie pada.
1: No i świetnie. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w tym Ewkocie.
2: Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału YouTube. Muzyka już czeka.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Serdecznie pozdrawiamy.

karma dla kota i zostań pięknie, niesie ten poranek dalej. W Radiu Synteza mamy dziś lekki, pogodny flow, więc dokładnie w tym tempie zostajemy z Wami do południa. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radio-synteza.pl, a my wrócimy przed Ewkotem o 10:00.

rodzinie. To był Ej Sparrow i A Ty Mnie Widzisz. I zaraz, dokładnie o 10:00, wejdzie nasz F-Kot. Więc zostańcie jeszcze chwilę blisko. Po nim wracamy do muzyki i do tego spokojnego lipcowego rytmu na antenie.

i zostań dalej, płynie bardzo miękko, a my dokładnie w takim tempie trzymamy ten poranek. Tego dnia w historii rodził się m.in. Pasquale Marino, włoski piłkarz i trener, a także Małgorzata Czudak, polska projektantka mody. Za chwilę wrócimy ze FKOT-em, więc zostańcie z nami jeszcze przez moment.

leniwe poranki i niech będzie. A my zostajemy w tym samym spokojnym rytmie, bo przed nami jeszcze kawałek lipcowego poranka. Za moment wrócimy z kolejną muzyką, więc

to był Karma dla Kota i Zostań. Tymczasem Radiosynteza płynie dalej w swoim spokojnym, lipcowym rytmie. A po chwili usłyszycie Ej Sparrow i A Ty Mnie Widzisz. Zostańcie z nami, przed 10:00 mamy jeszcze trochę muzyki i przygotowania

0: Cześć Piotrze, patrzę za okno i aż trudno uwierzyć, jak ten poranek się rozpędził.
1: No właśnie, wszyscy biegają jakby na maratonie, aż chce się do nich dołączyć.
0: Tak, a muzyka leci w tle, jakby dodawała skrzydeł do tych porannych biegów.
1: Dokładnie, bez niej ten poranek byłby jak zupa bez soli. Smutny.
0: Ciekawe, czy wiesz, że najlepszą porą na słuchanie muzyki jest właśnie teraz, na początku dnia.
1: Serio?

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A my zostajemy na tej spokojnej, nocnej nucie jeszcze chwilę, zanim muzyka popłynie dalej. Za moment wrócimy z kolejnym kawałkiem, a do F-kotu

To był Leniwe poranki i Niech będzie. I po tej chwili zostajemy jeszcze przez moment w łagodnym lipcowym nastroju. Za chwilę wrócimy z Karą dla kota i Zostań. Więc zostańcie z nami.

0: Jak tam poranek? Słoneczko już świeci?
1: Cześć Igor. Świeci, świeci, a humor też dopisuje. Idealny dzień na muzykę.
0: Zdecydowanie muzyka ma moc rozświetlania poranków. Słuchacze, jesteście z nami?
1: Tak, tak, wbijajcie na antenę. Radio to taki mały kawałek świata, który zawsze tętni życiem.
0: No właśnie, najlepsza opcja na rozpoczęcie dnia. Kawa, muzyka i wy.
1: I relaks, nie zapominajmy o tym. Odrobina przyjemności to podstawa.
0: Dokładnie, a my to podtrzymamy naszą muzyką. Przyjemności nigdy za wiele.
1: A jeśli ktoś jeszcze nie grał z nami, to teraz jest najlepszy moment, żeby dołączyć.
0: Chwytajcie kubki z kawą i zostańcie z nami. Muzyka wkrótce.
1: Zaraz wracamy, tylko na chwilkę włączamy nasze ulubione dźwięki.

0: Wiesz co? Mam wrażenie, że dzisiaj wszystko płynie w rytmie wolniejszym. Jak w leniwej rzece.
1: No właśnie, tak jakby świat trochę zwolnił, prawda? I ta atmosfera lekka, spokojna.
0: Dokładnie, jakby wszyscy w okolicy pili jakieś magiczne latte, które przyspiesza relaks.
1: A może to aromat świeżych bułeczek ze sklepu? Zawsze działa na mnie.
0: A i owszem, ale wiesz co? Zbliża się Epcot i zaczynam czuć ten dreszczyk emocji.
1: Tak, tą energię. Już niedługo, a to naprawdę czas na dobre wibracje.
0: Zdecydowanie, Igor. Swoją drogą, może powinniśmy założyć Stowarzyszenie Wrogów Poniedziałków.
1: Serio? Czyżby już poniedziałek był odpowiedzialny za tę atmosferę?
0: A kto wie? Ale kto by się tam przejmował? Dziś jest spokojny dzień.
1: I to jest najważniejsze. Zrelaksujmy się i delektujmy chwilą.
0: Oj tak, a teraz pora na muzykę, żeby w pełni poczuć tę atmosferę.

To był Ace Parrow i w świecie filtrów. A zaraz po chwili wyciszenia wskakuje Fearless Hearts i No Fear.

Fearless Hearts i No Fear. A my za chwilę wrócimy jeszcze z jedną chwilą muzyki, bo o 10:00 czeka nas FCOP.

A my wciąż płyniemy razem z muzyką, spokojnie i bez pośpiechu. Przed nami Efkot o 10, więc trzymajcie z nami ten poranny rytm. Zostańcie na falach Radia Synteza, bo za chwilę będzie tu jeszcze więcej dźwięków.

dzień już się rozpędził, ale my dalej trzymamy ten spokojny, poranny kurs. Za chwilę o 10:00 EFKOT, więc zostańcie z nami, bo będzie jeszcze chwila radiowej rozmowy.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Witajcie w poniedziałkowym F-kocie.
2: Cześć wszystkim. Świetnie, że jesteście z nami w ten letni poranek.
1: Słuchaj, Piotrek, masz na to dowcip?
2: A jakże? Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo zawsze ma swoje okna. No, trochę lipa, ale tak na szybko.
1: Haha, niezły, musisz się pochwalić, co? A pamiętasz, jakie imieniny dzisiaj obchodzimy?
2: Tak, na czoło wysuwają się Ernest i Małgorzata. Szybkie życzenia dla nich.
1: Wszystkiego najlepszego. A tak z ciekawości, jakie jest twoje ulubione letnie wspomnienie?
2: Oj, pamiętam jeden, jak siedzieliśmy z przyjaciółmi na plaży. A ty?
1: U mnie to spacery w lesie. Naturę czuć. A wiesz, jakie to relaksujące?
2: To prawda. A co powiesz na pogodę? Jakie są aktualne temperatury?
1: W Warszawie 17 stopni, w Krakowie 18 i w Gdańsku 15.
2: To w Krakowie najcieplej. Świetny czas na spacery. W końcu lipiec.
1: Dokładnie tak. Dziękujemy Wam za ten miły F-kod.
2: Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube.
1: I zostańcie z nami, bo teraz czas na muzykę.

to był Hell House i Wow. A po chwili wróci do nas Asparrow z W świecie filtrów.

i Life is a Tide. Tak spokojnie, na falach, przed Epcotem. Za chwilę o 11:00 dokładnie wybrzmi nasz Epcot.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. W poniedziałek 13 lipca witamy Was serdecznie w naszym EFKOCie.
2: To już nowy tydzień, co? Jak ten czas leci, Igor. Wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Ernest, Małgorzata i Henryk?
1: No właśnie, a propos imion. Powiedz mi, dlaczego Henryk zawsze nosi ze sobą kawałek drewna?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo to jego deska do surfowania w nudnych rozmowach.
2: Haha, suchar jak się patrzy, Igor. Ale też tak myślę, że to świetny czas na wakacje.
1: Zgadza się. Lato w pełni. Idealny czas na zbieranie muszelek czy grillowanie.
2: Tak, tak. A pamiętasz, jak rok temu siedzieliśmy na plaży i słuchaliśmy fal?
1: Pamiętam. A teraz sprawdźmy, jak wygląda pogoda. W Warszawie mamy 17 stopni i wiatr z prędkością 4 metry na sekundę.
2: A w Krakowie ciut cieplej, 18 stopni i dość miłej pogody.
1: I w Gdańsku jest 15 stopni, wiatr swobodnie wieje, idealna pogoda na spacery.
2: Dokładnie, spędzajcie czas na świeżym powietrzu. To był nasz dzisiejszy EFKOT.
1: Dzięki, że byliście z nami. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: Do usłyszenia w kolejnych programach, a teraz zapraszamy do muzyki. Radio.

na czas i wiesz i pięknie nam napisał Asparrow Norway. Dzień dobry, a to zdanie o odkrywaniu muzyki przez radiosynteza naprawdę zostaje w sercu. Za chwilę wróci Asparrow w świecie filtrów, więc zostańcie z nami jeszcze na moment.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry wszystkim. W poniedziałek, 13 lipca 2026, to już piękny poranek, a i dnia przed nami jeszcze sporo.
2: Cześć Igor, cześć słuchacze. Swoją drogą, czy wiecie, że dziś imieniny obchodzą Ernest i Małgorzata? Nie mogę się doczekać, by usłyszeć, co mogą z tej okazji przygotować.
1: A propos Małgorzaty, mam dla Was dowcip. Dlaczego Małgorzata nigdy nie korzysta z windy? Bo woli wchodzić po schodach, bo to przynosi jej małe korzyści.
2: No rzeczywiście, schody to zawsze lepsze wyzwanie, a może i lepsza linia. Serio, jest coś w tym.
1: Wiesz, myślę, że lato jest idealną porą roku na takie wyzwania. Możemy spacerować, odkrywać nowe miejsca. Co sądzisz?
2: O tak, ja planuję kilka letnich wypadów. Może nawet piknik na trawie z przyjaciółmi. Co myślisz o pysznym jedzeniu i muzyce?
1: Brzmi świetnie. Z jedzeniem i muzyką można przeżyć najlepsze chwile, zupełnie jak w radio.
2: A propos pogody, w Warszawie mamy dzisiaj 18 stopni, w Krakowie 19, a w Gdańsku trochę chłodniej, bo 16.
1: To doskonała temperatura na letnie aktywności. Nie za gorąco, nie za zimno.
2: Dokładnie. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w naszym EFKOCie.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza i do słuchania nas dalej.
2: Trzymajcie się ciepło, a teraz zapraszamy na muzykę.

Czas na chwilę oddechu i na to, co w muzyce najładniejsze. Ten spokojny ruch przed kolejną falą. Słuchamy Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie, a my zostajemy tuż obok Was.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Słuchamy teraz Operate i Chase, a za chwilę o 13:00 Epcot. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócą też kolejne dźwięki dnia.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie w poniedziałek 13 lipca 2026 roku.
2: Cześć, właśnie jest godzina 12:47. Jak ten czas leci?
3: Wiesz co, Piotrze, czy wiesz, dlaczego nie kłamią gracze w pokera?
2: Nie, czemu?
3: Bo nie pozwalają sobie na blafy.
2: Ojejej, suchar, jak ta stara talia kart, ale śmieszne.
3: Cieszę się, że ci się podoba. A tak swoją drogą, dzisiaj mamy imieniny Ernesta, Małgorzaty i Henryka.
2: O, ładne imiona. Wiesz, że Małgorzata to z greckiego znaczy perła?
3: Serio? Fajnie. Tak, właśnie, lato w pełni, a Małgorzaty to prawdziwe skarby.
2: Dokładnie, a propos lata. Ciekawe, czy wszyscy już korzystają z uroków wakacji?
3: Na pewno, słońce świeci, a w Warszawie mamy dziś temperaturę 19 stopni i 1 dziesiątą.
2: W Krakowie jest jeszcze cieplej, 20 stopni i 1 dziesiąta. Idealna pogoda na spacer.
3: No i w Gdańsku nieźle, 16 stopni i 70 takich tajemniczych procent wilgoci.
2: Czyli plażowicze muszą uważać. A na koniec bardzo dziękujemy za ten miły F-kod.
3: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: A teraz oddajemy antenę muzyce. Zostańcie z nami. Radio

Teraz płynie do nas Electrowaving i Memories, a my już rozglądamy się za kolejnym punktem dnia. Za chwilę o 14:00 Epcot, więc zostańcie tu z nami jeszcze chwilę.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Słuchamy teraz Ace Sparrow i Billy Speak Up'a, a przed nami jeszcze popołudniowy oddech i F-Kot o 14. Zostańcie z nami, bo dzień w Radiu Synteza dalej pięknie się toczy.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w poniedziałkowej audycji Radia Synteza. Dzisiaj 13 lipca, czyli mamy prawdziwe lato.
2: No właśnie, kto nie ma dzisiaj urlopu, ten ma pecha. Ale za to imieniny obchodzą dziś Ernest, Małgorzata i Henryk.
1: A wiecie, co się wydarzyło lat temu, na przykład w 1753? Urodził się Alois von Widmannstetten, austriacki drukarz.
2: To nobliwie, ale czyż nie jest tak, że drukujący książki to teraz tacy nasi nowocześni bohaterowie?
1: Zdecydowanie. A skoro jesteśmy w temacie druku, mam dla Was suchara. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Czekaj, nie wiem. Dlaczego?
1: Bo zawsze ma wiele okien otwartych.
2: Haha, klasyka. Też bym się zamknął w takim ciepełku.
1: O tej porze roku zawsze można wybrać się na spacer. Jak myślisz, co jest najfajniejsze w lecie?
2: Słońce, oczywiście. Nic tak nie cieszy, jak długie wieczory.
1: Zgadzam się, a potwierdza to też dzisiejsza pogoda. W Warszawie mamy 20 stopni i 0,3.
2: W Krakowie trochę cieplej, bo 20 stopni i 0,5. A w Gdańsku, no cóż, o 11 stopni chłodniej.
1: Iskierka nadziei, że lato dopiero się rozkręca. Podsumowując, w sumie jest pięknie.
2: I tym optymistycznym akcentem żegnamy Was dzisiaj. Dziękujemy za wspólny F-kod.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do słuchania dalej.
2: Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.

na antenie Polifonia i Rozpędzam się, a my już trzymamy rytm popołudnia. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie koniec muzycznej drogi.

To był Love Exis i Good Times, a my już jesteśmy tuż przed kolejnym punktem programu. Zostańcie z nami, bo o 15:00 wraca F-Kot.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie w naszym F-Kod, fajnym, krótkim odcinku tematycznym. Mamy poniedziałek, 13 lipca 2026 roku.
2: Ho, ho, Igor! I godzina 14:49. Toż to idealny moment na dobrą zabawę.
1: A wiesz, że dziś imieniny obchodzą Ernest, Małgorzata i Henryk? Pozdrawiamy wszystkich solenizantów.
2: Myślę, że sobie zasłużyli na dubeltowe torty. Wiesz, dlaczego imieniny są takie fajne?
1: Nie, czemu?
2: Bo można świętować dwa razy. Raz za imię, raz za datę.
1: A, to niezły suchar. Wiesz, dziś w historii mamy też ciekawostkę o królu Szkocji. Wilhelm I Lew dostał się do niewoli.
2: Ciekawe czasy, Igor. A dziś w naszym nastroju zamawia się relaks.
1: Dokładnie. Znów lato w pełni. Na dworze pogoda w sam raz na spacer.
2: Zaraz, jak to z pogodą wygląda? Jakie mamy temperatury?
1: W Warszawie mamy 21,5 stopnia Celsjusza. W Krakowie 21,8 stopni. A w Gdańsku 16,6.
2: Całkiem przyjemnie. Idealnie na leniwe popołudnie. Myślę, że można by korzystać z słońca.
1: Zdecydowanie. Dzięki, że byliście z nami w tym F-Kocie. Wpadnijcie na nas na YouTube.
2: Tak jest, subskrybujcie nas. A teraz czas na muzykę. Do usłyszenia.

na antenie SPA i Todo en Paz, a my płyniemy dalej tym spokojnym nurtem dnia. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki.

To był Ekstazję i Tonight. A my już szykujemy się na kolejny spokojny oddech anteny. Zostańcie z nami, bo o 16:00 wraca Efkot.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Dzień dobry. W poniedziałek, 13 lipca, mamy piękną letnią porę. Na antenie Radia Synteza.
2: Hej, hej, tak jest. Jesteśmy tu dla Was w tej słonecznej godzinie, dokładnie o 15.50.
1: Wiecie co? Imieniny obchodzą dziś Ernest i Małgorzata, a ja mam dla Was suchara. Dlaczego woda jest najlepszym przyjacielem? Bo zawsze służy pomocą.
2: Haha, no właśnie. Dobra woda to skarb. Ale ja chciałem zapytać, Igor, czy ty też lubisz pić letnią lemoniadę?
1: Oczywiście. To idealny napój na lato. A jaką najdziwniejszą lemoniadę piłeś w życiu?
2: Zdarzyło mi się spróbować lawendowej. Całkiem inna sprawa. A ty?
1: Ja pamiętam taką z bazylią. Świetna mieszanka.
2: Właśnie. A jak z pogodą u nas? W Warszawie mamy 23 stopnie. Trochę wietrzy.
1: Zgadza się. Kraków ma 2,22 stopnie, a w Gdańsku 19 stopni. Wiatr też tam delikatny.
2: Cudownie. Idealna pora na wycieczki. Dziękujemy, że byliście z nami w tym Ewkocie.
1: Tak jest. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube Radia Synteza.
2: I nie zapominajcie o dalszym słuchaniu. Teraz czas na świetną muzykę. Radio

0: Ależ pięknie. Słyszycie ten letni klimat, jak w Hiszpanii.
1: No właśnie. Czuję, jakbym był na plaży, z sangrią w ręku.
0: Sangria? Chyba coś mi się odkleiło. Z gorąca już prawie niezdatny do picia.
1: Dobrze, że dzisiaj nie w radiu, tylko w eterze. To jednak trochę inne zdanie.
0: Tylko tutaj, na Radio Synteza, możemy cieszyć się takim klimatem przez cały rok.
1: I bez spoconego słońca. To się nazywa umiejętność korzystania z technologii.
0: A przed nami jeszcze mnóstwo muzyki. Idealny dzień na relaks.
1: Zdecydowanie. Mamy nadzieję, że słuchacze czują się tak dobrze jak my.
0: To był oczywiście letni klimat w radzieczeniej wersji. Coś niesamowitego.
1: A teraz pora na muzykę. Jaką następną perełkę wybierzemy?

To był Rocket Science i Miłość. A my już płynnie przechodzimy w dalszy ciąg popołudnia. Zostańcie z nami, radio-synteza.pl, bo zaraz wrócimy z kolejną porcją muzyki.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witamy w poniedziałek 13 lipca, już po 6:51.
2: No właśnie, piękna pora na spotkanie z radiem. Jak tam Igorze? Czy słyszałeś, że dziś imieniny obchodzą Ernest, Małgorzata i Henryk?
1: No tak. I mam dla ciebie suchara, Piotrze. Co mówi Henryk, gdy nie dostaje prezentu? No pięknie, Henryk, w ciemnościach.
2: Haha, bardzo dobry. Wygląda na to, że Henryk może mieć dzisiaj pecha.
1: A propos pecha, zastanawiałem się ostatnio, czy wiecie, że w lipcu z reguły jest czas na zbieranie jagód.
2: O tak, to prawdziwie letnia rozkosz. Jagody można podjadać bez końca.
1: A najpierw trzeba je dobrze znaleźć. To nie taka prosta sprawa.
2: Serio? Myślę, że w lesie powinno być pełno. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać.
1: No fakt. Wiesz, co jeszcze znaleziono w kalendarium? Dziś urodził się włoski chemik Stanislao Cannizzaro.
2: O, to już ze 100 lat temu. Ciekawe, ile odkryć mógłby zrobić w dzisiejszych czasach.
1: Dokładnie. Ale przechodząc do aktualności, jak tam pogoda, Piotrze?
2: W Warszawie mamy 24 stopnie, lekki wiatr, idealna pogoda na wyjście.
1: A w Gdańsku tylko 16, może potrzebują jeszcze ciepła.
2: No i Kraków blisko 24, czyli w naszej części Polski jest naprawdę ładnie.
1: Zgadzam się. Dziękujemy, że byliście z nami we Wkocie. Subskrybujcie nasz kanał YouTube, aby nie przegapić kolejnych audycji.
2: Pamiętajcie, że zawsze możecie słuchać nas także online. A teraz zapraszamy na muzykę.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No co na razie? No co na razie?
2: Na razie.

0: No i słuchaj, Piotr, roboty niby takie mądre, a jakoś nie potrafią wytworzyć atmosfery.
1: Dokładnie, mogą zmywać naczynia, ale dobrego humoru za nas nie ugotują.
0: No właśnie, a czasem wystarczy kawałek dobrej muzyki, żeby poprawić nastrój.
1: A te roboty mają tony danych, ale wciąż nie zauważyły, że ludzie lubią się śmiać.
0: Czasami myślę, że to my musimy pokazać im, co to znaczy się bawić.
1: Ej, może powinniśmy im wgrać jakiś sketch, żeby było mądrzej niż w cyferkach.
0: Moglibyśmy tak zrobić, ale z drugiej strony, kto by ich później słuchał?
1: Dokładnie. Lepiej już zostawmy im zmywanie, a muzę nawieźmy na pełnej petardzie.
0: Tak. I to nasza robota, by zadbać o świetny klimat. A teraz wysłuchajmy następną piosenkę.
1: Zgadza się. To był kompilator robot. A teraz czas na coś jeszcze lepszego.
0: Już za chwilę zaprosimy na kolejne utwory, ale pamiętajcie, że jesteście z Radiem Synteza.
1: Zgadza się i zapraszamy na radio-synteza.pl. Słuchajcie dalej.

Słuchamy Vacancy Zero i Rent Free, a wieczór płynie spokojnie po swojej stronie. Zostańcie z nami, bo o 18:00

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witajcie w EFKOCie Radia Synteza. Dziś poniedziałek, 13 lipca, a godzina to 17:52.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Jak na początek tygodnia, to nie jest zła pora, a jazdy na letnie przygody ciąg dalszy.
1: Dokładnie. Tak na rozluźnienie mam dla wszystkich suchara. Co powiedział tasiemiec, który wracał do swojej lodówki?
2: Czekaj. Nie wiem, co?
1: Zaraz wracam, muszę sprawdzić, co tam w lodówce.
2: Haha, dobry. Właściwie to ja też powinienem zajrzeć do swojej lodówki.
1: Tak, to świetny pomysł na letnie dni. A wiesz, dzisiaj imieniny obchodzi Ernest, Małgorzata i Henryk. Fajnie, co?
2: No, można by zrobić małe przyjęcie, a może nawet przygotować coś specjalnego z tej okazji.
1: Zdecydowanie. A przy okazji spójrzmy na pogodę. W Warszawie jest teraz 24 stopnie. Wiatr wieje z prędkością 4 metrów na sekundę.
2: Niżej w Krakowie mamy 20 stopni. Jest trochę bardziej wilgotno, czyli ładnie, ale i duszno. A w Gdańsku tylko 16, ale za to wietrznie.
1: Niby lato, a nad morzem chłodniej. Ale zawsze można wskoczyć do wody.
2: To prawda. I tak od fal do fal, a my dziękujemy, że byliście z nami w EFKOCie.
1: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube i słuchać nas dalej.
2: Do usłyszenia, kochani. A teraz czas na muzykę. Radio

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: To był Electrowaving i Memories, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojniejszym wieczornym oddechu. Zostańcie z nami, bo o 19 wraca Efkot.
1: Kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj?

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Synteza. Piękny poniedziałek, godzina prawie 19, a my znów jesteśmy z Wami w FKOT. Jak mija dzień, Piotrze?
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Dzień mija dobrze, słońce świeci, idealnie na małe grillowanie.
1: No właśnie, a zanim pogadamy o grillu, to mam dla Was kawałek. Czemu nie można gryźć kolby kukurydzy na balu?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo to jest zbyt mało eleganckie.
2: Haha, niezły suchar, Igor. Świetnie powiedziane. A co do elegancji, wiesz, że dziś imieniny obchodzą Ernest, Małgorzata i Henryk?
1: Tak, piękne imiona. Ciekawa jestem, czy Małgorzata planuje jakieś wyjątkowe przyjęcie z tej okazji.
2: Oby, może zaprosi na różne pyszności. A teraz, jak tam pogoda, Igor? Słyszałem, że temperatura w Warszawie to 25 stopni.
1: Dokładnie, w Warszawie jest 25 stopni. Wiatr wieje z prędkością 4 metrów na sekundę. Gdańsk nieco chłodniej, 17,2 stopnie.
2: Tak, Kraków również nieco chłodniejszy, 18,6. Przez to możemy się cieszyć ciekawym latem.
1: Zdecydowanie. Na pewno słuchacze mają swoje sposoby na spędzanie letnich wieczorów.
2: A wiecie, że ktoś z czatu napisał, że brakuje mu możliwości zatrzymania ulubionego utworu? To pomysł.
1: Rzeczywiście mini pauza w odbiorze muzyki to świetna opcja. Przypominamy wszystkim, jak ważne są Wasze opinie.
2: No i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube. Dziękujemy, że byliście z nami podczas FKOT.
1: Do usłyszenia, do następnego razu. Wracamy do muzyki. Radio

To był horyzont i w pół drogi, a my zostajemy jeszcze na chwilę w tym spokojnym wieczornym rytmie. Zostańcie z nami, bo po Efkocie wrócimy z kolejną muzyką.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: I to był Ace Sparrow, Toast.
1: Co za klimat, Igor. Idealny na wieczór, nie?
0: Zdecydowanie. Takie utwory świetnie budują nastrój.
1: A my za chwilę wracamy z muzyką, która dalej trzyma nas przy Radiu Synteza.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w dzisiejszym FKOT, czyli fajnym, krótkim odcinku tematycznym. To poniedziałek, 13 lipca, a godzina już prawie 20.
2: Cześć Igor i cześć Wam wszystkim. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Ja tutaj, wiecie, gotów do akcji.
1: No właśnie, a do Was mam dzisiaj dowcip. Czemu komputerowi wzięło się z zimnymi napojami?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo miał problemy z zamarznięciem.
2: O rany, no to ładny suchar. Komputery, zimne napoje, to właśnie w letnie dni.
1: A propos letnich dni, co powiesz na wspomnienie tego, co planujesz na wakacjach?
2: Mam sporo pomysłów. Może wyjazd nad morze, a może pojechać w góry. Takie decyzje na wakacje są zawsze trudne.
1: Generalnie każdy wybór przynosi kolejne wyzwania. Ciekaw jestem, co jeszcze przygotowali słuchacze.
2: Nie padałoby w Warszawie, bo dzisiaj temperatura wynosi 24,9 stopnia Celsjusza.
1: Zgadza się, a w Krakowie jest 19 stopni, ale w Gdańsku już tylko 17.
2: Ciekawe, jak to wygląda na plaży. A może nas słucha ktoś z Gdańska? Pozdrawiamy.
1: Wszystkim słuchaczom dziękujemy za wspólny FKOT. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, bo warto.
2: Tak, tak. Więcej muzyki i fantastycznych rozmów przed nami. Do usłyszenia.

To był Asparo i Barmanka, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym wieczornym nastroju. Dziękujemy, że jesteście z nami i zostańcie na kolejne spokojne minuty przy Radiu Synteza.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie, a my dalej płyniemy przez ten spokojny wieczór. Zostańcie z Radiem Synteza, bo przed nami jeszcze sporo muzyki na dobry, cichy finisz dnia.

To był Ekstazie i Tonight, a noc dopiero się rozkręca. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze spokojna muzyka na późny wieczór.

0: To był Full Wypas i Andrzeju, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tej nocnej ciszy. Zostańcie z Radiem Synteza, zaraz poleci kolejna porcja muzyki na spokojny finisz wieczoru.
1: Nie denerwuj.

Rocket Science i Miłość, a noc nadal płynie bardzo miękko. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo spokojnych dźwięków na dobry koniec wieczoru.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Było

0: dobrze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był kompilator i robot, a nocne radio płynie dalej swoim rytmem. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzyki na spokojną, późną godzinę.

Noc robi się coraz cichsza, a my zostajemy z wami na tej spokojnej fali. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie i zostańcie jeszcze chwilę przy

To był A Sparrow i Obca, a noc trwa dalej swoją cichą linią. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, jeśli macie ochotę posłuchać muzyki do późna.

0: To był Electrowaving i Memories. A noc dobiega bardzo miękko. Zostańcie z nami jeszcze chwilę przy Radiu Synteza, bo muzyka dalej niesie ten spokojny klimat.
1: Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Ace Sparrow i Billy z Pickupa. A noc nadal płynie spokojnie. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę muzyki na tę cichą

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój